Kozana système ali fe. Veli moto kopela meto zozika te. Oe kope, ebe ne koutu la pete. Soki solo yo poni yo kende, yo tika nga yata promesu ete, iba kabiti yo bomingai.